A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: zdania korekt z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: nie czuję, ja
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Trójwymiarowe mappingi, instalacje artystyczne, muzyka na żywo za nami. Oczywiście Light Move Festival. Tegoroczna edycja w Łodzi pod hasłem Dreams zgromadziła niemal 50 artystów z Polski i zagranicy.
2: Wygląda to niesamowicie. Muzyka super zgrana z efektami świetlnymi. Jest to dla oka bardzo miłe i myślę, że zachęcam, żeby każdy to chociaż raz w życiu zobaczył.
3: Niektóre wspomnienia wracają niedokończone.
4: Bardzo nam się podobało.
5: Urozmaicona muzyka, efekty, kolory, no cała ta otoczka wszystkiego, fajnie.
6: Co jeszcze dzisiaj w planach?
5: No idziemy tutaj do parku, później Plac Wolności, Piotrkowska, więc jeszcze wszystko przed nami.
6: A tobie co się podoba tutaj?
7: Że są fajne budynki, bo się zmieniają kolory.
6: Jak wam się podoba?
8: Bardzo fajnie, jest dzisiaj bardzo kolorowo. Uważam, że w tym roku też jest bardzo ładnie.
9: Trzeci raz
8: jesteśmy.
6: A skoro wracacie, znaczy, że warto.
8: Tak, warto się tutaj wybrać, bo jest to takie wydarzenie niepowtarzalne.
6: No i miasto wygląda zupełnie inaczej.
8: Tak, no my tutaj znamy też miasto, że tak powiem, na co dzień, więc fajnie zobaczyć je w innej odsłonie, w takiej kolorowej.
10: Nam się podoba.
11: Jest bardzo fajnie.
6: Bardziej tak. Muzyka, bardziej światła.
9: Tak, bardziej muzyka.
11: Bardziej klimat tego, że
12: klimat,
11: jest
12: cały tak... klimat, który tutaj panuje na całej ulicy.
13: Światło jest tutaj tym motywem przewodnim i sztuki wizualne na budynkach to jest to, co nas zawsze bardzo mocno inspiruje.
6: Beata Konieczniak, organizator Light Move Festival.
13: I chcemy pokazać tą piękną Łódź. Dlatego w tym roku również projekcje wielkoformatowe zajmują dużo miejsc na mapie festiwalowej, ale również instalacje artystyczne. 16 instalacji na 16 edycję Light Move Festival. Instalacje artystyczne są w parkach, bo to jest bardzo dobre miejsce do ekspozycji, zieleń, światło tej zieleni i oczywiście te monumentalne instalacje robią naprawdę wielkie wrażenie na każdym, kto do tego parku wejdzie. Także instalacje w parkach, ale również instalacje takie monumentalne na ulicy Piotrkowskiej. Jest tam studium lotu ptaka przy Piotrkowskiej 33. Uważam, że to jest piękna instalacja, która pokazuje, że natura jest nam bliska i pomimo, że to jest instalacja stalowa, to jednak ona mówi, że my potrzebujemy przyrody, ptaków, zwierząt, żeby dobrze żyć i pięknie.
6: Mamy Piotrkowską, ale mamy też inne ulice wokół.
13: Mamy też inne ulice, które bardzo są dla nas ważne, ale tak naprawdę Piotrkowska jest tutaj, myślę, że taką przewodnią tą ścieżką festiwalową. To ona nas tak punktami przeciąga od północy do południa. I mamy też pasaż Schillera, który naprawdę wspaniale jest zilluminowany. Tam są dwie instalacje artystyczne, jedna to właśnie postać kobieca, a druga możliwość zrobienia sobie zdjęcia swojego na drzewie. Czyli znów tutaj mówimy przyroda i człowiek, ale to również Pałac Rodziny Poznańskich i nie tylko, również Kościół Najświętszej Marii Panny na Placu Kościelnym. Pierwszy raz na mapie festiwalowej, monumentalna budowla, ale jakże piękna. I ten mapping, który został zrobiony przez grupę hiszpańską, jest bardzo taki precyzyjny, może geometryczny, ale też pokazuje, jak można tym światłem pięknie budynki sakralne ograć. Bo również muzyka będzie nas prowadziła. To jest też bardzo ważne, że mamy 5 stref LMF Party, ale również 5 stref muzycznych, bo to są strefy elektro, ale również strefa barok. Będzie Piotr Płuska, który jako nasz łódzki tenor będzie śpiewał arię z okien, z balkonu Piotrkowskiej 50, ale również będą tenorzy Darek Stachura z gośćmi na Piotrkowskiej 77-82. Ja myślę, że ta Piotrkowska, która teraz z tych balkonów i z okien będzie wspaniale wydobywała głos i odbijała się od ścian budynków, to jest coś niesamowitego. To robi ogromne wrażenie. Byłam na próbach i naprawdę wydaje mi się, że jeszcze w tym świetle, bo jeszcze nie widziałam, natomiast głos odbijający się od kamienic, to jest coś wspaniałego.
6: Powiedzieliśmy już o paru nowinkach, może jeszcze coś z tych takich nowych elementów?
13: Bardzo podoba mi się Park Sienkiewicza, bo tam zrobiliśmy też strefę LMF Kids. To jest bardzo ważne, żeby na festiwal przychodziły rodziny, również z dziećmi, żeby te dzieci mogły także przejść tą ścieżkę festiwalową i zobaczyć, czy pobawić się tym światłem właśnie oni, ci nasi najmłodsi, żeby pokochali sztuki wizualne i może kiedyś współpracowali z Light Move Festival. Także ja bardzo się cieszę, że ta strefa tam powstała. Będą prowadzone warsztaty, będą malowane buźki, będą gry, zabawy. Jest taka zabawa interaktywna z ekranem, że można zbijać jakieś ludziki piłeczkami. To jest bardzo ciekawe. No i oczywiście iluminacja zieleni. To zawsze robi ogromne wrażenie. i ja zwracam na to szczególną uwagę, żeby pokazać, że jednak światło, noc to nie tylko biała plama, ale również ta feria barw, która tak bajecznie nam maluje wieczorne spacery. W ciągu dnia my zachęcamy, żeby goście, przynajmniej ci, którzy przyjechali do Łodzi, poznawali nasze miasto. Po prostu szli na spacery i poznawali nasze miasto, szli do muzeów, galerii, oglądali tą XIX-wieczną architekturę. W ciągu dnia jest naprawdę mnóstwo propozycji dla gości szczególnie, bo mieszkańcy to mogą sobie każdego dnia oglądać Łódź. Natomiast goście wykorzystują ten czas przyjazdu i zwiedzają nasze miasto.
1: A o wrażenia pytał Grzegorz Mich. Suknie ślubne, mundury, fraki, żakiety, stroje z operetek. Teatr Muzyczny w Łodzi wieczył weekend przepasne szafy i wyprzedawał kostiumy z epoki. A było w czym wybierać. Do sprzedaży trafił ponad 600 kostiumów, które zagrały w spektaklach teatralnych. Większość można było kupić na wagę. Z poszukującymi artystycznych strojów rozmawiał Grzegorz Mich.
6: Co się udało upolować?
4: Udało się upolować liczne giezła, odzienia, fraki, surduty i bardzo inne przydatne rzeczy.
6: I cóż panie z tym będą robić?
4: Będzie użyte w celach artystycznych przede wszystkim, do sesji zdjęciowych, do jakichś pokazów tanecznych w teatrze, czy w nagraniach, właśnie tego typu działania.
6: A do wyjścia wieczorem, tak prywatnie?
4: To też jak najbardziej myślę, że się zdarzy, bo te ubrania są naprawdę przepiękne, więc grzech by było nie chodzić.
9: Mamy bardzo ciekawy żakiecik, taki morski, elegancki. Bardzo podoba nam się szybka, taka pamiątkowa, chmielewski. A córka znalazła? Jest taka kamizelka bordowa i jeszcze taka czarna, zdobna.
6: Takiej kamizelki to w sklepie się raczej nie kupi, prawda?
9: Takiego żakietu z takim długim ogonem pingwinim chyba też nie.
6: Do czego będą służyć te stroje?
9: Myślę, że do wyjścia do teatru, ale w ramach bycia widzem, oczywiście. Są bardzo zdobne, bardzo, że tak powiem, wytworne. Są również suknie ślubne, gdyby ktoś szukał.
6: Czyli użytkowe również.
9: Myślę, że na wyjątkowe okazje, na wyjątkowe. Jak ktoś szuka takiej, jak to się mówi ładnie, perełki.
10: Przed rozpoczęciem wyprzedaży tym oficjalnym bardzo długa kolejka ludzi już czekała. Anna Korzon-Wnukowska, Teatr Muzyczny w Łodzi. I nie spodziewaliśmy się tego, że po pierwszych 40 minutach będziemy musieli uzupełniać kostiumy, które były wystawione do sprzedaży. I tak właściwie uzupełniamy do tej pory, żeby tutaj ładnie można było z czego wybierać.
6: Z takich perełek, co tutaj jest?
10: W mojej ocenie, tak prywatnej, to największymi perełkami są stroje z operetek. One są najbardziej zdobne, reprezentują bardzo różne epoki i mamy od takich typowych księżniczek po proste na przykład stroje wiejskie, tak, wiejskich dziewcząt w bardzo różnych rozmiarach i przede wszystkim one właśnie tym, że są bardzo bogate, przyciągają oko i są interesujące.
6: Tu jest dział sukni ślubnych.
10: Mamy też suknie ślubne, bo suknie ślubne przepięknie się prezentują na scenie, na przykład w koncertach i mamy w swoich magazynach bardzo dużo sukien ślubnych. Znowu, od takich najprostszych, współczesnych, przez boho, a skończywszy na strojnych princeskach tak zwanych. I są dostępne, można kupić w niewielkich cenach. Znajdą się takie stroje albo takie elementy niektórych kostiumów, które da się wykorzystywać w życiu codziennym. Zresztą mamy taką powracającą na nasze wyprzedaże klientkę, która jest mecenasem. I fraki na przykład kupuje właśnie na naszych wyprzedażach, albo takie elementy kostiumów męskich, które wykorzystuje jako okrycie wierzchnie.
6: Może jest mecenasem sztuki?
10: Nie tylko myślę, ale poniekąd właśnie mecenasem sztuki się staje.
6: Czy te suknie ślubne też można byłoby wykorzystać, iść w nim do ślubu?
10: Oczywiście i nie dalej jak jakieś 20 minut temu była tutaj dziewczyna, która szukała sukni na swój ślub i znalazła. Zakładaliśmy tak bezpiecznie, że przeznaczymy do sprzedaży około 500-600 kostiumów. W tym momencie już tych 600 nie mamy, ale tak, jesteśmy przygotowani, bo magazyny Teatru Muzycznego w Łodzi, które istnieje 80 lat, są przepastne.
6: Czy coś ciekawego dla siebie pan widzi?
14: Dla siebie? Przyznam szczerze, że jestem tutaj również z moją narzeczoną przyszłą żoną, więc skupiliśmy się bardziej na niej. Natomiast ja prawdopodobnie będę szukał sobie jakiegoś munduru, bądź jakiejś takiej marynareczki trochę w tym stylu, więc myślę, że coś znajdę. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy kobiece, no to tutaj wybór jest naprawdę ogromny. Patrzymy za różnego rodzaju gorsetami. Patrzymy też trochę na suknie ślubne, pomimo tego, że narzeczona już jedną ma, ale widzę, że kilka jej się spodobało. I tak naprawdę jest też duży miszmasz takich przeróżnych spodni, spódnic, sukienek, więc tak naprawdę ten przedział, jeżeli chodzi o moją narzeczoną, jest bardzo, bardzo duży.
15: Czyli są to też rzeczy użytkowe, nie takie, żeby tylko wyjść raz na rok gdzieś?
14: Nie, zdecydowanie. Jakby nasze nastawienie było takie, że tutaj znajdziemy takie ciekawe stroje czy ubiory, które będziemy mogli też wykorzystać na co dzień. Pewnie troszeczkę czy to modyfikując, czy ewentualnie gdzieś zespalając je trochę z innymi rzeczami, ale tak docelowo jest tak, żeby oprócz też znalezienia takich rzeczy typowo na jeden raz, czyli na taką jakąś okazję, to też, żeby znaleźć takie rzeczy do użytku codziennego zdecydowanie.
1: A szanse na drugie życie zyskały swoje z takich spektakli jak Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm. Ubywa w Polsce miast, w których mieszkańcy płacą poniżej 30 zł za śmieci. Z tego grona wypada właśnie Bełchatów Łódzkiem, gdzie od nowego roku stawka wzrośnie do 32 zł od osoby.
16: Tak, my mamy podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca 2026 roku.
17: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
16: W związku z czym przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na kolejny okres. Umowa będzie obowiązywała na 2,5 roku, czyli od 2027 roku do połowy 2029 roku, w związku z czym zależało nam też na stabilnych cenach w tym zakresie i zebraliśmy oferty, mamy rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, natomiast cena, która została zaproponowana, jest troszeczkę wyższa za tonę niż obecnie, bodajże o kilka procent, natomiast mówiąc szczerze, jesteśmy dosyć zadowoleni z tego postępowania przetargowego, bo firma wykonująca usługi zagospodarowania odpadami oczywiście zatrudnia ludzi, każdy chce godnie zarabiać. Widzimy, co się dzieje na rynku paliw. Każdy przy dystrybutorze widzi, jak dużo środków finansowych musi zapłacić za to, żeby zatankować swój pojazd. Rolą miasta jest pobór opłaty od mieszkańców i przekazanie firmie wykonującej po to, żeby miasto było zadbane i czyste. W związku z czym będziemy musieli zaktualizować opłaty. Podwyżka dla mieszkańców będzie wynosiła 2,50 zł. Warto wspomnieć, że od 2022 roku obowiązywała stawka 29,50 przez 5 lat. Obecnie na 2,5 roku stabilizujemy ceny na poziomie 32 zł dla mieszkańca i to są środki, które spowodują, że miasto będzie zadbane i czyste. Warto wspomnieć, że na tle innych miejscowości okolicznych te stawki są bardzo atrakcyjne, więc cieszymy się, że w taki sposób udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i ta oferta, mimo to, że jest podwyżką, jest w obecnej sytuacji rynkowej naprawdę dobrą ofertą.
18: A dlaczego się to stało? Bo ja słyszę takie że tak, odkąd się wprowadziło na plastiki kaucję, to w pudełkach jest, w tych koszach jest mało plastików, a za te plastiki my żeśmy nie płacili jako mieszkańcy, tylko ekoregion se sprzedawał te plastiki hurtowo i mieli pieniądze, nie? I z tego te śmieci ogólne były, powiedzmy, w niskiej cenie czy tam w normalnej cenie. A teraz wynikło tak, że tych plastików nie ma, tych zwrotów dla ekoregionu, czyli mają mniej dochodów i chcą w ten sposób tak
19: odbić sobie.
18: No ale czy to będzie tam uzasadnione, to trudno powiedzieć. No.
19: Od nowego roku ma to być kwota rzędu 32 zł od osoby.
18: No to nie aż takie duża podwyżka, no ale no tak, co trochę 2 złote, złotówkę, ale jak jest więcej osób w domu, no to uczyni, nie? Dla jednej, dwóch osób to nie jest aż tak dużo, ale jak jest więcej osób, a jak dochody są małe, no to jest jakiś problem, nie?
19: Bo to 2,50 zł od osoby, czyli jak jest czteroosobowa rodzina, to no, miesięcznie 10 zł.
18: To już jest dyszka, później jeszcze tam na czymś, jeszcze na prądzie, jeszcze na wodzie, jeszcze tam na innych opłatach i w sumie te opłaty, tak biorąc w inną stronę. 3-4 lata temu to ja płaciłem za mieszkanie około 300 z groszami, a w tej chwili płacę ponad 600 w sumie ogólnie, nie? Także no bo na tym urosło, na tamtym urosło i w sumie te opłaty są wysokie. No.
19: A czy według pani to jest spora podwyżka?
20: No nieduża, taka to jeszcze może być.
19: A tak jeszcze zapytam o te śmieci, bo nawet po tej podwyżce i tak będzie w Bełchatowie taniej niż na przykład w Piotrkowie albo w innych miastach.
18: A no to ja wiem, bo są takie miasta, że mają prawie drugie tyle opłat, nie? W Polsce są takie. Nawet po wioskach po tym, tam w innych powiatach, to mają dużo wyższe opłaty, nie? Niż tu. To także patrząc w ten sposób, no to nie ma co aż narzekać, tak, nie? No, no niestety, no. Bo tak, paliwsko poszło do góry, płace idą do góry kierowców, nie? I całej obsługi, no to skąd się musi to wziąć w sumie, nie?
20: No, ale trudno jest, już tak inaczej nie będzie pewno, mogą być trochę taniej, a ludzie nie segregują, trzeba wiedzieć. wcale nie segregują.
18: Tak, dużo, ja nie jak raz przyjdą nowi do bloku u mnie w osiedlu, to widzę, ładują i te plastiki, i kartony po pizzy, po tym wszystko ładują do ogólnych i to później jest...
20: No, ja też odkładam.
18: Starzy lekatorzy, którzy mieszkają w danym bloku, to się pilnują jeden drugiego i segregują. A najgorzej, jak przyjdą nowi lokatorzy na blok, oni tam może gdzieś mieszkał w innym tego i tu zaczynają się tak, o, a co on tam będzie sortował?
20: Ja bloki trzeba opłacać i koniec. Niestety, bo gdzie można inaczej szukać? Na wieś
18: opłaty
20: iść,
18: są zawsze w pierwszej kolejności.
20: To też nie jest tak słodko.
0: Wie pan, że opłaty za śmieci idą w górę?
21: Słyszałem, ale nie jestem przekonany do tego, czy tak powinno być, no.
0: O 2,50 więcej od osoby.
21: No cóż, my możemy zrobić.
0: Płacić trzeba.
21: Płacić trzeba i trudno. No.
0: Od nowego roku będzie to 32 zł od osoby. To według pana sporo, czy nie?
21: No to zależy, na kto po prostu na ile go stać każdego, nie? Nie wszystkich może, no ale...
0: No i ilu domowników jeszcze jest w domu?
21: Ilu domowników jest w jednym domu, właśnie.
0: Im więcej, trzeba więcej płacić.
21: Oczywiście. Wszystko idzie w górę, no i niestety nic nie możemy na tym poradzić.
1: O szczegóły pytał Rafał Różycki. Co setne dziecko rodzi się w Polsce z wadą serca, która wymaga chirurgicznej interwencji. Operacje na otwartym sercu coraz częściej zastępuje przedskórne wszczepienie dzieciom zastawek. Zabiegów tych najwięcej w Polsce i w Europie wykonuje łódzki Szpital Matki Polki. O nowatorskich zabiegach Grzegorz Mich.
22: 13-letni Adaś właśnie przeszedł taki zabieg, mówi jego tata.
23: Groziła mu operacja na otwartym sercu, ale weszły nowe zastawki, które nie trzeba było przez operację wymieniać, tylko przez cewnikowanie. Dlatego też szybko poszło i płatko.
22: Zastawka wprowadzana jest do żyły udowej dziecka, wyjaśnia dr Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii w Szpitalu Matki Polki.
24: Najmłodsza dziewczynka, która otrzymała zastawkę, miała 5 lat. Najmniejsza masa ciała to była 21 kg, u którego udało nam się zaimplantować zastawkę samorozprężalną. Zastawkę implantujemy przez żyłę udową, przez taki system wprowadzający i ona wprowadzając ten zestaw wprowadzający przez żyłę udową, do żyły głównej dolnej, prawego przedsionka, prawej komory, następnie pozycji płucnej, odsłaniamy ten zestaw wprowadzający i ona ma się ułożyć w pniu płucnym i zapewnić ten prawidłowy przepływ odkomorowy do naczyń płucnych i niwelować to powikłanie, czyli tą niedomykalność zastawki tętnicy płucnej, z którą pacjent po prostu się źle czuje. Korzyści dla pacjenta oczywiście no, nie ma konieczności rozcinania mostka, klatki piersiowej, czyli kolejnej deformacji. Zazwyczaj pierwsza operacja nie wiąże się ze wzrostami, a już kolejne, no to w obrębie klatki piersiowej za mostkiem są wzrosty. Jest to cięższe dla pacjenta. W tym przypadku wchodzimy przez żyłę udową. Nie ma konieczności stosowania krążenia pozaostrojowego.
22: Po takim zabiegu pacjenci szybko wracają do zdrowia, przyznaje dr Wojciech Karolak.
25: Cieszy, jeżeli zabieg się powiedzie i wszystko idzie bez żadnych powikłań, to na pewno jest satysfakcja, ale najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki, ma robioną próbę wysiłkową i zauważa, że no, stać go na wiele więcej, że może wrócić do jakiegoś sportu, do jakiejś aktywności i mówi po prostu, że się lepiej czuje, bo te wszystkie statystyki no, jak najbardziej nas cieszą, jesteśmy z tego dumni.
22: Pacjent po 3 dniach wychodzi do domu, a po miesiącu wraca do pełnej aktywności fizycznej.
1: O szczegóły pytał Grzegorz Mich. Ełka sparzy herbatę w wodzie po pierogach, a Widzew jedzie na Erasmusa do Zgierza. Pasjonat z Łodzi od 15 lat gromadzi i archiwizuje napisy na murach. Uwiecznił już ponad 1200 lokalnych mądrości. Najpierw publikował na blogu, teraz na Facebooku i Instagramie. Z Igorem, autorem fanpage'a Ulica Wie Swoje, rozmawiał Grzegorz Mich.
22: Igor, od 15 lat śledzisz napisy na łódzkich murach, kamienicach. Czy te napisy ciągle cię jeszcze bawią?
26: Ciągle mnie bawią, ciągle mnie ciekawią i ciągle mnie zachęcają do zwiedzania Łodzi, odkrywania nowych zakątków, włażenia w różne, czasami dziwne miejsca. Niektóre są widoczne na pierwszy rzut oka i mijamy je codziennie w drodze do pracy. Niektóre znajduję gdzieś w jakichś zapomnianych bramach, w podwórkach, więc ja lubię też sobie oprócz tego, co jest takie na widoku, zajrzeć gdzieś głębiej.
22: Zawsze w dzień, czy zdarza się, że też nocą?
26: Nie, nocą nie lubię chodzić, bo wychodzą mi złe zdjęcia, a zależy mi na tym, żeby te zdjęcia były czytelne i ja to też traktuję jako taką pracę archiwizatorską. Zależy mi na tym, żeby zachować te napisy, które znikają, i tworzę takie wielkie archiwum, wszystkie zdjęcia, które zrobiłem od początku prowadzenia profilu. Mam poukładane chronologicznie.
15: Ile jest tych zdjęć wszystkich?
26: Wszystkich zdjęć, napisów jest ponad 1200. No niektóre są napisy są w kilku egzemplarzach, więc trudno mi tak oszacować. Kiedyś bym chciał usiąść i to skatalogować, ale póki co bardziej zajmuje mnie chodzenie, szukanie, robienie zdjęć.
15: Jak byś podzielił treść tych napisów? O czym są te napisy?
26: Podzielił to tak na napisy, które są spontaniczne i anonimowe, i na napisy, które są częścią jakiegoś takiego artystycznego działania zorganizowanego, czyli te, które są zorganizowane, to na przykład Bałty Panny i Panie, czyli Kacper, który na Bałtach od paru lat działa właśnie farbą, malując na kamienicach, najczęściej takich do rozbiórki, swoje hasła. Na przykład Janusz Waza, który działał i do tej pory działa w Łodzi i jest autorem tych już memicznych napisów o ŁKS-ie i RTS-ie, no to to też jest takie ciągłe, zorganizowane działanie. No i taka druga grupa napisów, od których tak naprawdę zaczęło się moje szukanie i robienie zdjęć, to są napisy anonimowe, często spontaniczne, i one są dla mnie takim punktem wyjścia, bo od tego się zaczęło moje czytanie murów i potem robienie zdjęć.
15: Najwięcej tych napisów jest o miłości.
26: Miłość jest takim motywem przewodnim i to jest bardzo zróżnicowane podejście do tego tematu, bo jest od lat są takie już klasyczne napisy, że kocham Maję, kocham Kingę, ale jest też dużo głosów osób rozczarowanych, że ktoś komuś złamał serce, albo zakochaj się, to umrzesz. Miłość jest bardzo, bardzo mocno widoczna. Aforyzmy i też osiedlowe przemyślenia na temat życia, przyjaźni, motywacji, dążenia do celu. Ja je bardzo lubię. One są zawsze krótkie, zwięzłe i bardzo dobitne. Szanuj, będziesz szanowany, albo nigdy się nie poddawaj. Po prostu lubię takie napisy.
15: I mamy tę sportową rywalizację. Mamy dwa kluby sportowe w Łodzi.
26: Tak, i to jest to, o czym już wspominałem, czyli akcja Janusza Wazy, która była odbierana jako akcja kibiców, którzy nagle stali się kreatywni, a tak naprawdę to była jedna osoba, która podszywała się pod dwie strony. Ja tutaj nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo Janusz sam o tym opowiadał już wcześniej, udzielał jakichś wywiadów, więc to była jego akcja i napisy w stylu RTS spóźnił się na swoje 5 minut, czy ŁKS myśli, że Żabka to sklep zoologiczny. To były napisy jego autorstwa i jak on sam o tym mówił, to miało na celu trochę złagodzenie tej wojny kibicowskiej, trochę też takie pokazanie tego w sposób bardziej taki heheszkowy. I co ciekawe, ta jego akcja, ona była najbardziej widoczna tak w latach 2012 i kilka lat to trwało. Potem te napisy już pojawiają się dużo rzadziej, ale cały czas się pojawiają, więc to już trwa naprawdę długo i Januszowi się to najwyraźniej nie znudziło.
15: Czy wulgarność jest silnie reprezentowana w tych napisach? Jaki to jest procent?
26: Oj, wulgarnych napisów jest bardzo dużo i nie wiem, trudno mi to powiedzieć tak procentowo, ale wulgaryzmów jest bardzo dużo i ja też je uwieczniam, robię zdjęcia tak właśnie w celach takich archiwizatorskich i żeby pokazać zjawisko, ale ich nie publikuję z tego powodu, że publikuję napisy, które uważam za w jakiś sposób wartościowe, ciekawe, warte, żeby się nimi podzielić. Wulgaryzmy wszelkiego rodzaju, one są widoczne. Ja sobie też mam oddzielny folder na napisy wulgarne, nie do opublikowania, po prostu w takich celach udokumentowania tego, co się dzieje na murach.
15: Jak zmieniają się te napisy z perspektywy 15 lat? Jak gdybyś to mógł ocenić? tematycznie, czy znaczy, humorystycznie, stylistycznie?
26: Tematyka jest, są te tematy, które są cały czas obecne, czyli ta miłość, te uczucia, te życiowe dobre rady, ta rywalizacja sportowa. Pojawiają się na pewno też napisy związane z tym, że nasze życie trochę przenosi się do internetu i często to też widać na murach. To był napis po angielsku, ale tak w luźnym tłumaczeniu, że na Instagramie jestem fajniejszy, tego typu napisy, które pokazują jakieś zmiany takie w rzeczywistości. Też są napisy, które komentują bieżącą sytuację polityczną. Ja też uwieczniam, raczej rzadko je publikuję, trochę z tego powodu, że mam wrażenie, że polityka i tak jest wszechobecna i ludzie tego mają dosyć. Ja też trochę nie miałem ochoty na moderowanie komentarzy, bo po wrzuceniu jakiegoś politycznego napisu się zaczynała wojna w komentarzach pod postem, a ja nie miałem cierpliwości do tego, żeby te posty, żeby te komentarze, nie wiem, usuwać, bo odpowiadanie na nie nie miało sensu. Ale na pewno na murach jakaś sytuacja taka bieżąca, polityczna jest komentowana. W ciągu tych 15 lat, tak jak się zmienia nasza rzeczywistość, tak się też zmieniają trochę napisy na murach.
15: I wszystkie te zdjęcia, które uważasz za wartościowe, można obejrzeć na twoim profilu. Na bieżąco to wrzucasz?
26: Tak, profil ma długą historię. Najpierw to był blog, to były jeszcze czasy, jak się prowadziło blogi, bo to było, początek był w 2011 roku, więc teraz wypada 15. rocznica rozpoczęcia działalności, bo pierwszy post na blogu pojawił się 11 października, czyli to za chwilę będzie ta rocznica. Później był Facebook i od paru lat jest Instagram i teraz skupiam się na Instagramie i tam na bieżąco publikuję to, co mi się uda znaleźć. Robię też takie posty, w których umieszczam archiwalne znaleziska. Nie wszystko, co sfotografowałem, jest na tym Instagramie, bo część się nie nadaje, część sobie zachowałem na może jakąś okazję, więc ale tak, zachęcam do obserwowania. Staram się dodawać jeden post tygodniowo. Nie zawsze mi się to udaje, bo czasami po prostu niczego nie znajdę w ciągu tego tygodnia, ale staram się dodawać te posty regularnie.
15: Czyli gdzie szukamy tych postów? Przypomnij jeszcze raz.
26: Ulica Wie Swoje na Instagramie. Jest też profil na Facebooku. Ulica Wie Swoje, taka sama nazwa.
15: Jak dużo czasu tygodniowo, miesięcznie poświęcasz na chodzenie po ulicach, szukanie tych wszystkich napisów?
26: Często to jest przy okazji, że wracam z pracy albo idę gdzieś w jakimś celu, nie wiem, na zakupy i zawsze rozglądam się i patrzę, ale też robię sobie takie wycieczki krajoznawcze, nie wiem, w weekend albo jak mam urlop, idę sobie, biorę telefon, aparat i idę na parę godzin połazić sobie po jakiejś dzielnicy. To też dużo zależy od pory roku, bo jesienią i zimą po prostu dużo mniej czasu na to poświęcam. Wiosną, latem czasami potrafię codziennie po pracy się przejść gdzieś na jakiś krótki spacer, zrobić zdjęcia, więc to trudno mi jest powiedzieć, ile czasu, ale na pewno dużo, bo to jest coś, co sprawia mi radość i po prostu lubię ten czas, który spędzam chodząc po Łodzi, ale też po innych miastach.
15: Właśnie, po innych miastach, czyli to nie tylko Łódź, tak?
26: Nie, zaczęło się to w Łodzi. Najstarsze zdjęcia są z Łodzi. Potem to rozszerzyłem też na inne miasta, bo jak jestem po prostu gdzieś, nie wiem, zwiedzam albo jadę do kogoś, to po prostu też zawsze się rozglądam i w tych swoich zbiorach mam zdjęcia z, sądzę, że z kilkunastu miast, bo oprócz Łodzi jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kielce, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Trójmiasto.
15: Te napisy są ulotne, także dzięki temu, że je archiwizujesz, będziemy mieć do nich dostęp i to nie zniknie.
26: Tak, właśnie ta ulotność i to, że te napisy potrafią bardzo niespodziewanie się pojawić i tak samo niespodziewanie zniknąć. I to właśnie była moja motywacja, żeby zacząć je zbierać, żeby po prostu był potem jakiś ślad.
15: Za parę dni twoja wystawa. Powiedz o niej. Kiedy, gdzie, co zobaczymy?
26: 1 października, czyli w czwartek o godzinie 19 w piekło stanie przy Teatrze Jaracza odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 15-lecia Ulica Wie Swoje. Na ścianach lokalu będziecie mogli zobaczyć ponad 160 zdjęć z Łodzi i z Pabianic właśnie z tych ostatnich kilkunastu lat. Serdecznie zapraszam. Będziecie też mieli możliwość zabrać ze sobą coś z tej wystawy, bo zdjęcia będą dostępne do kupienia. One mają formę pocztówkową, więc będziecie mogli sobie je przyczepić magnesem na lodówce albo wysłać babci. Więc serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Ci, którzy nie dotrą na wernisaż, mogą zawsze zajrzeć na fanpage Ulica Wie Swoje.
2: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. To będzie najgłębsze jezioro w Polsce. Jest kluczowa decyzja w sprawie terenów poeksploatacyjnych kopalni Bełchatów. To kolejny ważny krok w kierunku powstania tam ogromnego zbiornika z wodą.
3: W miejscu dzisiejszego wyrobiska pola Bełchatów w przyszłości ma powstać zbiornik wodny otoczony terenami leśnymi.
5: Joanna Blewąska-Kołodziejczak ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
3: Starosta bełchatowski na wniosek kopalni Bełchatów wydał właśnie decyzję określającą kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Koncepcja zakłada utworzenie zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym o powierzchni 1556 hektarów, a na otaczających go terenach, obejmujących ponad 400 hektarów, przeprowadzenie rekultywacji leśnej. Planowane działania mają na celu przywrócenie wartości użytkowych i przyrodniczych obszarów pogórniczych, poprawę krajobrazu oraz stworzenie warunków dla rozwoju nowych funkcji środowiskowych i społecznych. Należąca do PGE GIEK kopalnia węgla brunatnego Bełchatów przygotowała kompleksową koncepcję rekultywacji. Decyzja potwierdza zgodność zaproponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami oraz kierunkami zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych. Obszary pogórnicze bełchatowskiego kompleksu energetycznego kształtowane są z myślą o utworzeniu tu największego w centralnej Polsce kompleksu wodno-leśnego i rekreacyjnego. Uzyskanie decyzji stanowi ważny krok w realizacji tego procesu.
0: Czy wiecie, że pod Bełchatowem powstanie ogromne jezioro?
7: Tak, właśnie słyszałyśmy o tym coś, że pod Bełchatowem powstanie ogromne jezioro. No, szczerze uważam, że właśnie dobry pomysł, że jednak powstanie nowe jezioro, no fajny pomysł, szczerze.
0: Że uda się jakoś zagospodarować to miejsce po kopalni.
7: No, szczerze, takie ciekawe rozwinięcie naszego miasta.
0: Może też turystycznie, to będzie taka perełka regionu.
7: Dokładnie, właśnie może nowi turyści jakby zaczną się zlatywać do Bełchatowa też przez to.
0: Bo to będzie najgłębsze jezioro w kraju, w miejscu, gdzie aktualnie jest kopalnia.
8: Dobrze, że to miejsce będzie jakoś zagospodarowane. Coś jednak zostanie po tej elektrowni, no bo jak będzie zamknięte, no to nie można tego tak zostawić.
0: I po kopalni.
8: Bezużytecznie, dokładnie.
11: No my się cieszymy, że będzie kolejny rekord dla Bełchatowa. No nie dość, że największa kopalnia węgla brunatnego w Europie, no to jeszcze najgłębsze jezioro, tak?
12: Tutaj się nie możemy doczekać tego.
0: Tylko trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo to jezioro ma być gotowe około 2060 roku.
27: To my będziemy już starzy.
8: Oby się doczekać.
0: Na pewno się uda.
12: Zobaczymy.
0: Czy wy wiecie o tym, że pod Bełchatowem w przyszłości powstanie wielkie jezioro?
11: Tak, mamy taką świadomość tutaj. Mieszkańcy Bełchatowa, jak i okolic właśnie.
12: Nie mogą się doczekać
11: na tą zaistniałą sytuację, bo myślę, że to będzie duży krok dla Bełchatowa pod względem turystycznym na przykład.
0: Jak to może wyglądać według ciebie, skoro nawiązaliśmy do turystyki?
11: Myślę, że więcej osób może nie stąd dowie się, jaki Bełchatów jest pięknym miastem i myślę, że więcej osób będzie po prostu chciało tutaj przyjeżdżać pod względem turystycznym.
0: No i na pewno chętnie przyjadą zobaczyć to jezioro.
11: No tak, wiadomo, oczywiście.
0: To dobry pomysł, że akurat w taki sposób kopalnia Bełchatów będzie wykorzystana w przyszłości?
11: No myślę, że gdzieś to zagospodarowanie terenu, jaki powstał na terenie Bełchatowa, będzie korzystne, dlatego że większość osób po prostu może się dowiedzieć historii Bełchatowa i po prostu skorzystać z takich coraz to bardziej nowoczesnych miejsc do odwiedzenia.
27: Na geografii bardzo dużo o tym mówimy, szczególnie, że jesteśmy rozszerzoną klasą i pan bardzo zwraca na to uwagę, ponieważ ma to być wiele.

0: Gdzie coś się działo. Jeszcze może dla nas szansa zobaczyć, jak to będzie działo, jak to będzie wykorzystane. Nie mam pojęcia, ja tylko tak czytam nieraz, ale no, wydaje mi się, że to przed nami przyszłość. I będą kajaki, będą łódki, tam nie wiem, jeszcze domki, ośrodki piękne, czy powstawać.
1: Jakieś hotele wybudować.
0: Hotele, o właśnie, jakiś mikroklimat, jakieś coś, no. Są od tego ludzie i na pewno wykorzystają, jeżeli to będzie możliwe. Nie tylko, żeby też pieniążki były, nie? Ale najpierw trzeba zainwestować, żeby potem były pieniądze, nie?
2: Słyszałem, że pod Bełchatową, rozumiem, że tam na terenie kopalni ma powstać wielkie jezioro.
1: No i co ty sobie o tym sądzisz?
2: Jestem absolutnie zachwycony tym pomysłem. Myślę, że jest to świetna okazja do tego, żeby nasze wspaniałe miasto mogło się rozwinąć. No dlatego, że na pewno przyciągnie to turystów i wielu ludzi, którzy będą tym zainteresowani. Też na pewno będzie tam świetna okazja do tego, żeby wędkarze mogli tam się aktywnie udzielać, więc myślę, że to jest naprawdę świetna inicjatywa.
1: Sporo lat jednak musimy poczekać, aż to jezioro będzie.
2: Fajne.
1: Ponad 30.
2: No to jeszcze trochę, no to ja już na pewno tu nie będę mieszkać, ale może
1: ale
2: przyjadę. Myślę, na pewno, jeśli będzie, to przyjadę. Co, no mam nadzieję, że dożyję, więc mam nadzieję, że przyjadę, no.
3: Zagospodarowanie terenów jest jednym z kluczowych elementów transformacji całego regionu. Decyzja określająca wodny kierunek rekultywacji i utworzenie w przyszłości dużego zbiornika wodnego ma także niebagatelne znaczenie dla planów rozwoju energetyki jądrowej w regionie Bełchatowa. Już dziś ważnym atutem tej lokalizacji jest wydajny system odwodnienia kopalni Bełchatów, który wraz z wodami powierzchniowymi, czyli z rzekami, może zapewnić zasoby potrzebne zarówno do stopniowego napełniania wyrobiska, jak i do budowy oraz późniejszej eksploatacji elektrowni jądrowej. Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej, zarówno wielkoskalowej elektrowni, jak i małych reaktorów modułowych, czyli tzw. SMR. Kopalnia Bełchatów prowadzi działania rekultywacyjne od początku swojej działalności. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz prawa geologicznego i górniczego. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować skuteczne rozwiązania techniczne i technologiczne, ograniczając wpływ działalności wydobywczej na środowisko. Dotychczas kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2300 hektarów, z czego 1750 zalesionych przekazała lasom państwowym.
4: Rozmawiał Rafał Różycki. Zalewanie ogromnej pokopalnianej dziury potrwa co najmniej 20 lat. Jezioro ma być gotowe w okolicach 2060 roku. Są Wikingami, sagi Złote Wilki z Łodzi tworzą alternatywny obraz dawnych bojów i walkirii, a ich misją jest pomaganie.
5: Wow, krzyknęłam na wasz widok i chyba nie jestem jedyna.
6: Zawsze na nas tak reagują. Jesteśmy łódzką grupą Wikingów, nazywamy się Złote Wilki.
7: Jesteśmy grupą cosplayową, fantasy.
6: Fantasy.
7: Tak, to wszystko, co widać na nas, te wszystkie stroje, są projektem, wizją naszego wodza Todona Długobrodego i wyszły z pod jego ręki rzemieślniczo-artystycznej.
5: To jest strój na najwyższym poziomie, tu nie ma ściemy.
6: Nie, tu nie ma ściemy, tutaj jest wszystko z produktów naturalnych, kości, skóry, naturalnie garbowane, stal, wszystko co tutaj widzisz u nas teraz, czyli broń, odzież i ten cały performance włącznie z biżuterią robię sam. Zawsze robimy naprawdę wielkie, kolosalne wrażenie właśnie tym naszym wizerunkiem.
5: Oprócz tego, że dobrze się bawicie, robicie też dobre rzeczy dla innych.
7: Tak, dokładnie. Jesteśmy wojownikami codzienności, można by było powiedzieć, ale podług tych wszystkich wojowników, czyli dzieci, które bardzo często cierpią na różne choroby, to jesteśmy zwykłymi przebierańcami. Ale tak, wspieramy dużo akcji charytatywnych.
5: A najbliższa to?
7: Najbliższa to oczywiście Łęczyca i Zamek Królewski, gdzie będziemy pomagać Filipkowi, który mierzy się z DMD.
6: Pojawimy się tam w piątkę, bo jeszcze dzisiaj tutaj nie ma z nami Marzeny, naszej królowej Wikingów, po prostu pracuje, ale będziemy tam w piątkę na zamku w Łęczycy. Mamy swój występ na scenie, połączenie aktorstwa, recytowania i tańca.
5: A skąd w ogóle pomysł, że jesteście Wikingami?
6: Jakoś tak zawsze byłem takim dłubakiem i lubiałem robić białą broń. I jak zrobiłem pierwszy topór, to gdzieś to poszło w tym kierunku. Jeszcze wtedy wówczas wszedł ten serial Wikingowie i to może dlatego poczułem też tak to w sobie, nie?
5: Wyglądacie perfekcyjnie, bo to nie tylko strój, ale też fryzury, pełen make-up.
6: Wszystko to, jak powiedziałem, robimy sami, mamy pomysły, nieraz to czerpiemy gdzieś tam z internetu, z jakichś stron takich właśnie cosplayowych, głównie

0: To jest nasza wyobraźnia i to, co ona nam podpowie, tak przelewamy właśnie na nasz wizerunek.
1: Już jesteście w Łodzi i okolicy znani.
2: Jesteśmy grupą osób, gdzie każdy coś w życiu już przeszedł. Zwracamy uwagę na detale, które mamy wizualnie na sobie, ale przede wszystkim dbamy o to, żeby sterować przekazy do ludzi. Wiking jest silny, waleczny i nigdy się nie poddaje. I chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi z przekazem, żebyście pamiętali, że trzeba wierzyć w siebie, że trzeba walczyć, że nie można się poddawać. I to jest taki nasz główny zamiar.
3: Żeby nieść dobro, szerzyć dobro, a ja jestem głosem tej grupy, który właśnie opowiada bardzo często jako Bart o tym, że są ludzie, którzy potrzebują pomocy, tak jak Razem dla Natalii, tak jak Natalia, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi w Skierniewicach. Bardzo znana sytuacja i ja jestem teraz jej głosem. Natalia nie mówi, straciła głos w wyniku tego wypadku, ale ja będę mostem między Nati a światem i echem, żeby nieść dalej to, czego nie może w tym momencie powiedzieć, ponieważ to ja, Plat Webart, jestem tłumaczem ciszy i tu chyba nic już nie muszę tłumaczyć i będę jej instrumentem jej melodii, który pozwala jej po prostu wybrzmieć, ponieważ gdy spotkałem Nati, moje serce zadrżało, aby wydać dźwięk dla Nati. Tym właśnie też jestem i tym jest drużyna Złotego Wilka.
0: Cały czas wspieramy Natalię, właśnie teraz nawet w weekend był Marcin u niej, jesteśmy w kontakcie i razem działamy. Nie?
2: Ale też i jesteśmy dla wszystkich ludzi potrzebujących. Jesteśmy wsparciem, otuchą i siłą, bo w dzisiejszym tak bardzo trudnym czasie myślę, że potrzebujecie naszej wizji, naszego przekazu.
4: Moje imię wojownicze to Tante. Chciałam jeszcze dodać, że wspieramy nie tylko Natalię czy Filipka. Ostatnio wspieraliśmy małego Franka, który też mierzył się z DMD. Teraz obecnie jest w Dubaju na badaniach i być może wszystko pójdzie dobrze. Trzymamy za niego kciuki. Trzymaj się, Franiu. I takich dzieci jest więcej. Staramy się nieść dobro tam, gdzie jest potrzebne.
3: Wierzymy w magiczną moc sztuki jako pewnej formy arteterapii. To jest dla nas też taka arteterapia. To, co my robimy, ta sztuka, takie właśnie odświeżenie głowy, ucieczka od codzienności. I to działa, naprawdę to działa.
1: Podejmujecie trudne tematy, wspieracie ludzi potrzebujących. Dobrze się też bawicie.
0: No tak, dobrze się bawimy. To jest naszą pasją. Kochamy to robić. Ja sobie nie wyobrażam swojego życia teraz bez Wikinga. Moje w ogóle całe mieszkanie to jest jeden istny skansen, ale jeszcze poza tym muszę powiedzieć, że tak to w codzienności jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ja na przykład jestem stolarzem, robię meble na wymiar. Marcin jest graficiarzem. Dorota pracuje w handlu i jest fotomodelką. Dorotka. Kasia jest kucharką wspaniałą, więc jesteśmy normalnymi ludźmi.
1: Czyli połączyła was pasja do tak. tego, co robicie, a pochodzicie z zupełnie różnych światów.
0: Z zupełnie innych światów, ale tak jak mówię, pasja nas połączyła. No i to dobrodziejstwo internetu, ale w tym dobrym kierunku. Poprzez internet mogliśmy się gdzieś tam odnaleźć i zacząć robić to razem, nie?
1: To teraz do Łęczycy.
3: Teraz do Łęczycy, dokładnie. Na zamek, tam gdzie powinni być Wikingowie.
1: Można was zaprosić na różne eventy.
0: Tak, można nas zaprosić nawet do imprezy okolicznościowe, takie prywatne, także jesteśmy otwarci na propozycje.
2: Uwierzcie w siebie, walczcie i nigdy się nie poddawajcie.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
0: Złote Wilki, Tomasz Matliński,
4: Katarzyna Kowska,
2: Dorota Cisłowska
3: i Marcin Jan Bladek.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
5: Łódzkich Wikingów Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Impreza charytatywna potrwa od 13 do 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. 11 listopada w Savogruz Arenie w Łodzi odbędzie się Soka Independent Cup, niepodległościowy turniej piłki nożnej sześcioosobowej. Na uczestników czeka rywalizacja o przepustkę na Puchar Polski Soka. Organizatorzy przygotowują też biało-czerwoną oprawę wydarzenia.
6: 11 listopada czeka nas niepodległościowy turniej Soka, ale na początek w ogóle powiedzmy słuchaczom, na czym ta Soka polega.
7: Soka to jest piłka nożna sześcioosobowa. Przemysław Kaczmarek, Soka.pl oraz rozgrywki Liga Fanów Łódź. Jak wszyscy myślą, że grają w piłkę nożną, no to wyprowadzę z błędów. Większość osób gra właśnie w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową na Orlikach, gdzie mamy super infrastrukturę w całym kraju i ta dyscyplina sportu, bo to jest, można powiedzieć śmiało, osobna dyscyplina sportu, jest najbardziej uprawiana przez Polaków.
6: A jak będzie wyglądać turniej?
7: Turniej 11 listopada to druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie, które pozwoli nam w jakiś fajny, inny sportowy sposób też świętować tutaj niepodległość naszego kraju. Zjeżdżają się drużyny z całej Polski, które lubią grać w piłkę. Do tego będziemy mieli troszkę akcentów biało-czerwonych, więc tutaj i flagi, i jakieś flary, i hymn narodowy oczywiście. Całe to sportowe wydarzenie gdzieś będzie się kręciło wokół takiej patriotycznej aury, no bo ten dzień jest właśnie po to, żeby go świętować. My chcemy go świętować w piłkarski, sportowy sposób i jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie drużyny, czy to są dzikie drużyny, czy drużyny firmowe, czy drużyny grające w różnych ligach, żeby w ten sposób świętować Święto Niepodległości.
6: W jaki sposób można się zgłosić i do kiedy?
7: Zapisy mamy do końca października, więc jest troszeczkę czasu, no ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy na soka.pl, zapraszamy na Łódzką Ligę Fanów, tam można się zapisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, są szczegóły wydarzenia. Turniej będzie rozgrywany pod balonem Savogruz Arena, więc na pewno nikt nie zmoknie. Fajna sportowa atmosfera, do tego patriotyczny klimat, plus naprawdę świetne sportowe wydarzenia.
6: Co mogą zdobyć zwycięzcy?
7: Dla zwycięzców, oprócz jak zawsze, to dla wszystkich świetnych wspomnień, no to jest przepustka na Puchar Polski Soka. To co roku są organizowane takie zawody we Wrocławiu i mamy unikalne, specjalne nagrody w kształcie naszego kraju, plus oczywiście splendor i chwała, bo wiemy już dzisiaj, że przyjadą do Łodzi najlepsze ekipy z całego kraju, które grają właśnie w Soka. Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy wszystkim, którzy nie wiedzą, że reprezentacja Polski Soka, no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu. Mistrzowie Świata i Europy z 2025 roku, brązowi medaliści Mistrzostw Świata z tego roku i na pewno kilku reprezentantów się pojawi pewnie w różnych zestawieniach, no ale ta rywalizacja też jest fajna, jest możliwość skonfrontowania się z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie sportu.
6: Jakim zainteresowaniem cieszyła się poprzednia edycja?
7: Poprzednią edycję chcieliśmy zrobić na 24 zespoły, a finalnie zrobiliśmy ją aż na 56 zespołów z 26 różnych miast, więc to najbardziej cieszy, że z pomysłu, gdzie miał być turniej taki lokalny, zrobił się turniej ogólnopolski. Chcielibyśmy co najmniej wyrównać tą liczbę drużyn, a być może ją też pobić. 11 listopada Soka Independent Cup, czyli turniej niepodległościowy w piłce nożnej sześcioosobowej na Savogruz Arena. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do zmierzenia się właśnie w tym turnieju. Będzie możliwość rywalizowania m.in. z reprezentantami Polski Soka oraz z najlepszymi drużynami tej dyscypliny z całego kraju.
5: A informacje zebrał Daniel Tykliński. Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół e-budzkiem. Na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach języka obcego.
8: Moi drodzy kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT albo Gemini. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. So let's do it. Are you ready? Let's start.
9: Co dzisiaj robicie na zajęciach z wykorzystaniem AI?
8: Dzisiaj na zajęciach będziemy wrzucali prompty, czyli wskazówki do czata GPT. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Wykorzystując bazę naszego słownictwa z działu kultura, dział culture, tak żebyśmy mogli rozwinąć to słownictwo, ale również prompty są ze wskazaniem na to, aby czat GPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć, ponieważ to jest wykorzystaniu sztucznej inteligencji ważne jest krytyczne spojrzenie na ten czat GPT. On nie jest doskonały, nie jest idealny. Ja też nie chcę gotowych rozwiązań, żeby było na zasadzie dajemy ćwiczenie i czat nam rozwiązuje. To my uczniowie mamy tutaj myśleć, pochylać się nad tym i sprawdzamy również czata. W ten sposób uczymy się kreatywności, rozwijamy nasze słownictwo, jednocześnie gramatykę, bo takie same ćwiczenia mogą być dostosowane gramatycznie. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
10: To bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że AI jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby się na przykład nauczyć jakiegoś języku, na przykład angielskiego mniej więcej, może jakichś innych języków, ale angielski jest perfekcyjnie najważniejszy dla mnie, bo no najważniejszy język, najbardziej popularny język ogólnie w dzisiejszych czasach, więc uważam, że jest bardzo fajnie.
11: No tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo to może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
9: No i widać, że ten pomysł uczniowie przyjęli z zadowoleniem, z zaciekawieniem.
8: Tak, na pewno, ponieważ takie lekcje umożliwiają też im dostosowywanie do swojego poziomu, Również czas, tutaj timing też jest dostosowany do danego ucznia. Nie ma pośpiechu, oni uczą się konwersacji z takim botem, z czatem. Także pracują we własnym tempie, rozwijają siebie, ale jednocześnie uczą się rozmowy ze sztuczną inteligencją. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań, tutaj musi być komunikacja.
9: Idziecie z duchem czasu.
8: Staramy się.
12: Sztuczną inteligencję wykorzystujemy właściwie na wielu przedmiotach. Katarzyna Kaczow, wicedyrektor Szkoła Podstawowa nr 8. Począwszy od informatyki, przechodząc przez matematykę, język polski, biologię, zajęcia techniczne, czy techniczno-praktyczne, historię, czy nawet języki obce, gdzie dzieci uczą się rozmowy w danym języku, czy to jest język angielski, czy to jest język niemiecki. Uczą się wyszukiwać błędów, uczą się analizować dane, które...
9: Rozmawiają z botem.
12: Tak, rozmawiają z botem, oczywiście. Rozmawiają z botem, natomiast muszą też wiedzieć, że boty popełniają błędy. Więc to nie jest też tak, że liczą tylko na te odpowiedzi, które otrzymają od bota, ale muszą też tego bota kontrolować, analizować, wyszukiwać źródła, z których on skorzystał, tak?
9: Jak to jeszcze wygląda na innych zajęciach? Właśnie postarajmy się tak zobrazować, może właśnie jakieś takie ciekawe pomysły, jak AI jest wykorzystywane w słusznym celu.
12: W słusznym celu. Na przykład zajęcia techniczne, czy zajęcia artystyczne, typu plastyka, technika, czy zajęcia techniczno-praktyczne, gdzie uczniowie mogą wizualizować, projektować z botem, nie wiem, pokój, dom, czy generalnie swoje otoczenie, czy ogród, tak? To są ich projekty, gdzie, na których się uczą, wiedzą, jakie dane są im potrzebne i jakie polecenia tak naprawdę temu botowi trzeba wydać, żeby uzyskać to, co chcą, tak?
9: Biologia?
12: Biologia jak najbardziej. Nauka o człowieku i tutaj bot też bardzo ładnie współpracuje. I uczniowie uczą się współpracować z botem na biologii. Analizują dane, jakieś wyniki pomiarów, które uzyskują, zdjęcia roślin, mapy, jakieś nagrania, czy porównują na przykład rezultaty doświadczeń, tak, swoich z tym, co wygenerował im chatbot.
9: Czyli sztuczna inteligencja pojawia się już na większości zajęć w szkole?
12: Tak, zdecydowanie.
9: I nauczyciele nie traktują AI jako coś złego?
12: Absolutnie, nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów.
9: Tak się kojarzy AI, że pewnie uczniowie idą na skróty. I zamiast pomyśleć, zamiast przygotować się do czegoś, to korzystają właśnie z czata GPT na przykład.
12: Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI. Żeby to korzystanie z tych narzędzi też nie było takie bezmyślne i to, co napisze mi bot, czy to, co skonstruuje bot, czy to, co zaprojektuje bot, ma być już i tam nie ma żadnej krytyki w stosunku do tego. Uczniowie mają nauczyć się korzystać z tego narzędzia.
9: No, nauczyciele też mogą zweryfikować to, co uczeń wytworzy. Czy on nad tym myślał, czy to są jego pomysły, czy tak naprawdę zaczerpnięte z AI?
12: Oczywiście. Mamy, tak jak na języku angielskim nawet tutaj, wykorzystujemy to właśnie, tą weryfikację tych danych. Nauczyciele wykorzystują na lekcji, ponieważ konstruują tak lekcje, że uczniowie dostają zadanie do zrobienia, zadanie, w którym są popełnione błędy i razem z botem odszukują te błędy. Potem sprawdzają, czy rzeczywiście bot te błędy w zdaniach odnalazł, czy wskazał im w jakichś innych zdaniach błędy, gdzie zdania były poprawne.
9: A czy ta świadomość wśród tych młodych ludzi rośnie? Oni zaczynają traktować AI jako przydatne narzędzie, a nie właśnie drogę na skróty?
12: Rośnie świadomość, chociaż początkowo widzieliśmy i obserwowaliśmy to, że to była taka droga na skróty w dużej mierze, tak? Bo czat napisze za mnie wypracowanie, bo czat rozwiąże za mnie zadanie, ale w wielu przypadkach okazało się właśnie takie bezkrytyczne podchodzenie do tego, co wytworzył czat, okazywało się błędne, bo w zadaniu domowym były błędy, bo w wypracowaniu pojawiali się bohaterowie, których w rzeczywistości w książce nie było.
9: A AI bardziej zachęca do nauki, czy zniechęca?
12: Raczej zachęca. Raczej zachęca, jeżeli uczeń jest ciekawy świata i ciekawy zdobywania wiedzy, to jak najbardziej zachęca.
13: Angielski mamy w sali, która jest przeznaczona, gdzie mamy laptopy i to jest ogólnie też sala chyba AI, sztucznej inteligencji, tak, jest inspirowana. Ogólnie to z naszą panią od angielskiego, ona daje nam na przykład, wyświetla jakieś ćwiczenia, zadania, na przykład uczeń versus AI. I mówi, żebyśmy podali do czatu GPT czy jakiegoś innego AI te, na przykład bank słówek z naszego działu. My podajemy i mówimy, żeby utworzył nam na przykład 8 czy tam 10 zdań, gdzie będą 3 błędy w 3 zdaniach. I sprawdzamy później, znajdujemy te błędy i czy on faktycznie te błędy robi, czy robi ich za dużo, czy robi ich za mało. I bardzo często się zdarza, mieliśmy chyba przedwczoraj taką lekcję, gdzie podaliśmy właśnie, żeby zrobił 2 błędy. U mnie zrobił totalnie we wszystkich zdaniach błędy, wszystko gramatycznie i w ogóle porujnował całe zdania. I ogólnie my staramy się pracować z AI w ten sposób, że sprawdzamy, czy jest rzetelny, że rzetelnie pracuje, czy on robi faktycznie te błędy, czy serio jest taki super, jak się ludziom wydaje.
9: No właśnie nie jest.
13: No właśnie nie jest, bo nieraz się włącza AI, niby często ludzie się wycwaniają i robią pracę domową czy coś, później się okazuje, że ono robi totalne błędy podstawowe. Tak samo koleżanka ostatnio próbowała ściągać z AI, on napisał nam totalnie co innego, co już ja wiedziałam, że to jest błąd. On totalnie czasem zrobi dobrze, to fakt, ale bardzo często...
14: Czasami sobie swoje własne zadania wymyśla.
13: Tak, swoje własne zadania wymyśla, w ogóle nie koduje tego, co my mu wysyłamy i nie rozumie przekazu, jaki do niego podajemy.
9: Jeśli chodzi o AI, trzeba być czujnym.
13: Oczywiście, trzeba być czujnym, ponieważ on czasem popełnia takie błędy, których na pierwszy rzut oka my nie widzimy, ale po głębszej analizie się okazuje, że faktycznie robi błędy, chociażby nawet w polskim czy angielskim gramatyczne, czy literówki robi, albo totalnie źle dobrane słowa w złym znaczeniu.
9: Czyli tego też się uczycie w szkole, żeby nie korzystać z AI tak bezmyślnie.
14: Tak, ja na przykład jestem osobą, która jest przeciwko AI, staram się z tego nie korzystać, nie korzystam z tego, dlatego że uważam, że czasami AI może nam zabrać jakieś wykształcenie czy możliwości, dlatego że w tym momencie AI robi wszystko za nas. AI może za nas zrobić plakaty, które są rozwieszone tu w szkole. Jest to raczej takie oczywiste, że to jest dużo łatwiejsze, zrobienie plakatu z AI.
9: Ale zabija kreatywność.
14: Ale zabija kreatywność, tak. Tak samo jak na przykład jakieś zadania w szkole robimy, czy coś. To też ludzie to wrzucają do AI. I AI robi dużo błędów. Albo AI po prostu zabiera szansę dzieciom, które faktycznie chcą się nauczyć, a nie próbują ściągnąć, żeby dostać dobrą ocenę.
9: Czy jesteś za tym, żeby w szkole jeszcze więcej wykorzystywano sztucznej inteligencji?
14: Uważam, że nie, dlatego że jeżeli usiądziemy na egzaminach, AI nie napisze za nas egzaminów.
9: Ale dobrze wiemy o tym, że tak mi się wydaje, że większość ma nieco inne podejście.
14: Tak, jest. Zdania ludzi są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o AI. Niektórzy uważają, że dobrze, że fajnie, że idziemy w tym kierunku, rozwijamy się. Ja uważam, że AI jest potrzebne w medycynie na przykład, ale nie w edukacji szkolnej.
13: Nasza klasa szczególnie już korzysta z AI i czy są jakieś sprawdziane czy coś. Niektórzy próbują na przykład karty pracy robić w AI, ale ostatnio była sytuacja, kolega chciał zrobić kartę pracy na niemieckim w AI i AI pomieszał niemiecki z angielskim, angielski z niemieckim i w sumie to stworzył coś na wzór po prostu pomieszania języków.
9: Czyli jeśli korzystać z AI, to tak, z rozsądkiem, mądrze. Z głową. Tak. Mądrze.
13: Według mnie w szkole nie powinniśmy aż tak używać AI, ale powinniśmy na pewno mieć takie zajęcia, jak na przykład my mamy na angielskim, żeby uczyć się korzystać z tego czatu GPT czy innych takich
9: narzędzi,
13: tak, żeby zobaczyć, jakie jest jednak ryzyko pracy z sztuczną inteligencją.
15: Według mnie nie powinniśmy w ogóle używać do nauki tak, żeby nam pisała wszystko żeby AI nie pisało za nas wypracowań czy innych prac domowych.
9: A uczniowie tak robią? Idą na skróty, korzystając z AI?
15: No właśnie korzystają z AI, idą na skróty i dużo osób próbuje iść na skróty według AI, będzie im wszystko robić.
9: Będzie ich wyręczać.
15: Tak.
9: Według ciebie AI zachęca do nauki czy zniechęca?
16: Moim zdaniem bardzo zniechęca. Jeśli uczeń przyzwyczai się do używania sztucznej inteligencji do każdego wypracowania, które robi, po prostu przestanie myśleć krytycznie i będzie polegał o wiele bardziej na tej sztucznej inteligencji.
9: Czyli korzystać można, ale z rozsądkiem.
16: Tak, tak.
5: Szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.

0: Ktośmy się fajnie rozbujali w Radiu SK2 razem z Mateuszem Gętkiem, który jest moim gościem. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Ta noc niepodobna do innych. Tytuł na pewno, drodzy państwo, kojarzycie, to Mama Mikora. I brawa za odwagę, Mateusz, aby zmierzyć się z tym numerem. Jak to się stało?
1: A, dziękuję. No nie ukrywam, że ja miałem dużo przemyśleń, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby się porywać na coś takiego. No. Takie klasyki łatwo jest zepsuć. Aczkolwiek też miałem...
0: Łatwo wkurzyć fanów też.
1: Łatwo i łatwo później zostać właśnie skancelowanym tam przez jakąś grupę konkretną. Aczkolwiek też wydaje mi się, że miałem zdrowe podejście do tego utworu. Na zasadzie nie chciałem odkrywać tego utworu na nowo zupełnie, tylko zrozumieć to, co Kora chciała powiedzieć w utworze i nadać mu trochę takiej świeżości, nadać mu takiego nowego sznytu, jakiegoś polotu fajnego, który może pokazać młodym ludziom, że istniało coś takiego jak Manam, bo nie ukrywam, że spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, ale co to jest? Wtedy mam takie poczucie, że muszę doedukować trochę. Na zasadzie klasyk klasyków i trzeba to znać, jak amen w pacierzu.

0: słuchasz Manamu?
1: Tak, mam dwa winyle w domu i jestem ogromnym fanem. Nie ukrywam, wychowywałem się też na tej muzyce w domu.
0: Kto kształtował twój gust muzyczny?
1: Jeżeli chodzi o Manam, to moja mama pokazała mi Korę i w ogóle całą twórczość Manamu. Miałem takie dwa obozy w ogóle wychowawcze, jeśli chodzi o muzykę.
0: Porozmawiajmy. Tak. Pierwszy obóz mamy.
1: Obóz mamy był taki, że tam był Manam, tam był Sting, tam było trochę The Police. Takie przyjemne grania.
0: Bujające.
1: Właśnie. Tak, dokładnie. Takie miękkie, bym powiedział nawet.
0: Dobry pop. Mhm. Mhm.
1: A od strony taty to była... Nie, że taka twarda, bo nie słuchaliśmy death metalu, nie słuchaliśmy jakichś takich bardzo konkretnych rzeczy, ale Rage Against the Machine czy Linkin Park. Mam nawet zdjęcie, mój ojciec chrzestny jest na tym zdjęciu razem ze mną, ale jest zdjęcie, na którym mam chyba 2 latka bodajże, kładę się u niego spać na ramionach. Tam bardzo spokojnie wyglądam, a motyw jest taki, że w trakcie robienia tego zdjęcia na cały pokój leciał Korn.

0: ja przysypiałem do tej muzy, więc ja też jestem, myślę, zaprawiony w bojach, jeśli chodzi o zasypianie w ogóle w miejscach wszelakich. Takie utwory też były, więc to jest taka muzyka, która mnie kształtowała.
1: No czyli rozumiem, że jakbyś był na jakimś koncercie i na tym koncercie byłoby nudno, to byś mógł zasnąć.
0: Mógłbym. Jak za dzieciaka na weselu po prostu, jak się już jest zmęczony i się kładzie spać, to dokładnie ten sam motyw bym miał. Też dostawałem bardzo dużą przestrzeń w odkrywaniu muzyki samemu. Jakoś tak się to wszystko toczyło, że ja tego Spotify'a założyłem sobie wybitnie szybko. Bardzo szybko chciałem po prostu szukać nowej muzyki i to trafiało do mnie. Ja lubiłem siedzieć, kombinować, szukać, zaglądać gdzieś tam dalej w różne rzeczy.
1: I zacząłeś odkrywać swoją kategorię muzyczną. Nie tak. Już tą mamy, albo połączone kategorie, mamy i taty.
0: Tak, z takiej
1: stworzyły jakby
0: prostu
1: twoją własną, nie?
0: Dokładnie.
1: I ta fuzja właśnie sprawiła, że czego lubi słuchać, kogo lubi słuchać Mateusz Gendek?
0: Mateusz Gendek lubi słuchać...
1: To może ja powiem na początku swoje kategorie, powiedz, czy coś trafiło.
0: Dobra.
1: Patrząc oczywiście na twoją charyzmę i barwę głosu oraz vibe, którym operujesz, to wydaje mi się, że mogłoby to być Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Krzysztof Kiliański, Mietek Szcześniak albo Andrzej Załucha.
0: To tak, na pewno Kuba Badach i Poluzjanci, bardzo dobry wybór, bardzo lubię, jestem ogromnym fanem. Na pewno pan Kiliański jak najbardziej, na pewno pan Szcześniak oczywiście. No i pan Andrzej Załucha to jest taka moja mała ikona, no ja uwielbiam Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem.
1: C'est la vie.
0: C'est la vie, jak najbardziej. C'est la vie.

0: są takie utwory, które ja też uwielbiam wykonywać zawsze na żywo, bo też miałem okazję posmakować tych numerów w takich topowych aranżacjach typu z big bandem, zagrać to na scenie jakiegoś teatru, czy...
1: Czy nawet jak mogliśmy ciebie zobaczyć w 2024 roku w telewizji.
0: Zgadza się, miałem taką przyjemność. Koncert Pejzaż bez ciebie w Toruniu. No wtedy akurat twórczość Kabaretu Starszych Panów, aczkolwiek też niesamowicie fajne doświadczenie, bo te piosenki trochę czegoś innego wymagają niż po prostu zaśpiewania czysto, wysoko, ładnie, bo tam tego nie ma. Tam nie ma wysokich dźwięków, tam się nic w zasadzie nie dzieje. Te wszystkie zwrotki brzmią dokładnie tak samo, więc tam trzeba nadganiać ekspresją, trzeba nadganiać emocją, zalotnym, cwaniackim, delikatnie takim śmiesznym trochę charakterem całego utworu, bo jednak jest to piosenka kabaretowa, prawda?
1: Jak wspominasz tę przygodę właśnie? Lubisz dużą scenę? Lubisz występy przed kamerami?
0: Lubię, bardzo lubię. Jest to dla mnie fajna rzecz. Lubię, jeżeli to jest jednak połączone, bo sam występ przed kamerą dosyć specyficzny, to się może wydawać, jak śpiewa się do kawałka metalu i plastiku i szkła. Aczkolwiek w takim połączeniu, gdzie ta arena była absolutnie ogromna, ja nie spodziewałem się w ogóle, że to będzie tak duże. Śmiałem się nawet z swoją koleżanką właśnie, która też tam miała okazję wystąpić z Jowitą.
1: Pejzaż bez ciebie, ile tam osób przyszło, aby was posłuchać?
0: 8000 osób.
1: Sporo.
0: Mieliśmy całą arenę. A my spodziewaliśmy się, że to będzie taki występ typu, no kurczę, przyjedziemy, tam nie wiem, 200 osób będzie, może 1000.
1: Jak na dożynkach.
0: Tak, no dokładnie, że to jakaś taka sala bardziej kameralna, a my zajeżdżamy w ogóle, ogromna hala, więc no niesamowite doświadczenie.
1: Co ty tam śpiewałeś?
0: Ja tam miałem okazję zaśpiewać Smutny deszczyk Kabaretu Starszych Panów.
1: Mógłbyś wykonać teraz kawałek?
0: A rany. Moment, dobra, bo muszę wybrać jakiś sensowny. A, no dobra.
2: Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk? Smutny deszczyk sobie mży.
0: Takie. O. A dziękuję.
1: Mateusz Gędek, pięknie.
0: To lubię, no bo człowiek czuje, że to idzie w jakimś kierunku, że to idzie do przodu, że ludzie chcą też tego posłuchać i jest to taki moment, w którym rozumiesz, że robisz coś dobrze.
1: Lubię to również twój kolejny singiel. Kolejny z kategorii, bym powiedział, romantyczne pościelówki.
0: Zgadza się. Tak mi się wydaje, że chyba do tej pory numer, z którego jestem w kategorii tych romantycznych pościelówek, jestem zadowolony.
1: To singiel z 2024 roku.
0: Singiel powstał po zmianie mojego podejścia do tworzenia muzyki, że ona już jest bezkompromisowa, już jest tylko i wyłącznie moja. Staram się po prostu właśnie tych pośredników jak najmniej, przekazując swoją czystą wizję. Utwór o też bardzo specyficznej, trudnej, ale też silnej relacji, z której ciężko się było wywinąć. Nie dlatego, że była problematyczna, tylko dlatego, że nie chciałem z tego uciekać, a jednak robiło to jakąś krzywdę im i tej drugiej osobie. Koniec końców, fajna laurka, fajna pamiątka po tym wszystkim i utwór o tym, że właśnie nie wiadomo, jak ciężko by nie było, to ja dalej na koniec dnia jestem w stanie powiedzieć, że ja cię dalej lubię. Akceptuję te problemy, wady, które są z jednej czy z drugiej strony.
1: Mateusz Gędek miłosierny.
0: No, powiedzmy. Bardzo jestem świetny w ignorowaniu wad drugiego człowieka, jeżeli mi na kimś zależy. Później dopiero to się odznacza, później dopiero ja załapuję, że ej, to nie jest...
1: Że coś. Kropla jednak cały czas drąży skałę, którą jest, załóżmy, psychika w tym czasie.
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Zgadza się. Dokładnie. Dlatego się to skończyło, dlatego już tego nie ma. Aczkolwiek temat do utworu fantastyczny.

0: powstał świetny numer, który ja naprawdę bardzo lubię.
1: Dlatego, że jest prawdziwy, dlatego, że dokładnie wiedziałem, co chcę.
0: Muzyka jest twoja?
1: Cały zamysł na nowy utwór powstał u mnie w pokoju, później przyprawiliśmy to jeszcze umiejętnościami mojego współlokatora Krzysia Baranowskiego, jeśli chodzi o gitary. Troszeczkę zmieniliśmy parę rzeczy aranżacyjnych, ale poza tym cała forma została.
0: Jak wygląda u ciebie proces powstawania właśnie muzyki?
1: Bardzo różnie to wygląda, bo niekiedy jest tak, że siedzę sobie przy tym swoim komputerku i coś tam sobie zagram na gitarze, jakiś taki motyw pierwszy i to tak na zasadzie klocków i
0: dobra. Grasz na gitarze?
1: Gram na gitarze. Dosyć tak, co mi dacie, to zagram.
0: Dobrze.
1: To jest to moje podejście.
0: Dajcie mu basową.
1: No właśnie o tym też miałem powiedzieć, że na basówce też coś pogram. To jest bardzo samoukowe podejście. Ja na pewno popełniam masę technicznych błędów. Jakby ktoś zobaczył, jak ja gram, to się pewnie przeżegna i powie: Jezus Maria, co ty robisz?
0: Ale gram na gitarze.
1: Ale gram na gitarze i działa to. I te gitary są
0: nie
1: w utworach.
0: Ręce sobie klaszczę.
1: Dokładnie. Pianinko też w jakiś sposób ogarniam. Ja w ogóle jestem fanem też poznawania instrumentów. Na zasadzie takiej piaskownicy, że dostanę go do ręki i jeszcze nie do końca wiem, co z nim zrobić, ale posiedzę te 20 minut, pół godziny, potem na następny dzień posiedzę godzinę. Potrafię jakby wyciągnąć coś z niego na swoją korzyść i przelać to później. Więc pianino jest tym moim takim dominującym instrumentem, aczkolwiek gitara i bas też nie są jakąś przeszkodą. Raczej z nich korzystam.
0: A jest jakiś instrument, na którym chciałbyś się nauczyć grać?
1: Zawsze chciałem się grać, nauczyć na instrumentach dętych, na saksofonie, na trąbce. Na trąbce są taką dokładką, która robi takie re-re. Nie wiem, jak wydać z siebie ten dźwięk, ale no, takie jazzowe grania po prostu. Coś takiego zawsze mnie przekonywało. No bo i też właśnie w kwestii tego, czego ja słucham, jeszcze na chwilę do tego wrócę, to jest od jazzu właśnie po muzykę elektroniczną, typu nawet UK Sound, jakieś drum and bassy, które są zupełnym przeciwieństwem, że tam nic w ogóle nie ma to wspólnego ze sobą. Też jestem bardzo zadowolony z tego, że ten mój horyzont muzyczny jest dosyć szeroki.
0: Bo dzięki temu możesz eksperymentować. Lubisz eksperymentować z muzyką?
1: Lubię. Lubię łączyć różne rzeczy. Lubię korzystać z nowych możliwości, narzędzi i lubię właśnie na przykład taką jazzową trąbkę przyprawić jakimś syntem w ogóle zupełnie elektronicznym, który będzie totalnie z czapy, ale jakoś tak pokręcić tymi wszystkimi nobami, tak jakoś to powykręcać i wyciągnąć z tego coś fajnego.
0: A w Lubie? Jak powstała muzyka?
1: W Lubie chciałem, żeby to wszystko było takie dosyć intymne, bardzo przestrzenne, kojące w pewien sposób. Na tym takim uczuciu, że na koniec dnia po prostu człowiek westchnie i powie: dalej mi się to podoba, dalej chcę w to iść.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2, który bardzo też lubi eksperymentować z muzyką. Feeling to kolejny singiel, gdzie no tutaj to już się dużo działo w kuchni.
1: Bardzo, bardzo dużo. Feeling w ogóle taki utwór, w którym my stwierdziliśmy razem z Filipem, z przyjacielem, producentem, którym stworzyliśmy cały numer, zupełnie puszczamy hamulce. Jakby nie interesuje nas, czy ktoś coś zaakceptuje, czy nie zaakceptuje, po prostu idziemy, gramy i robimy to po swoją. Mieliśmy jakieś fajne referencje w postaci tam Toma, Misza, Michaela, Kiwanuki, przyjemne trochę funkowo-groove'owe grania. Kombinowanie ze wszystkim. Na zasadzie zaczynamy jakoś tam delikatnie, subtelnie, dobra, to tak. Butelka po winie, słoik z miodem i pałeczki po sushi i na tym po prostu pierwszy zestaw perkusyjny.
0: To wcześniej trzeba było to opróżnić.
1: Już tak, już tam się pozbyliśmy odpowiednich...
0: Chociaż nie, to zależy też ile jest płynu w butelce,
1: tak,
0: bo
1: dokładnie.
0: Wtedy jest inny dźwięk wydawany.
1: Akurat tak. Stwierdziliśmy, że ta pusta butelka po winie brzmi najlepiej, że nie ma co zostawiać.
0: Bo moi drodzy, teraz to, o czym mówi tutaj Mateusz, to jest proces powstawania ścieżki muzycznej do kolejnego numeru Feeling, który już za moment wam puszczę. Tam nie ma instrumentów typu gitara, fortepian czy jakieś instrumenty inne dente. Instrumentami są między innymi butelki po winie.
1: Zgadza się. Znaczy puste. Te, które wymieniłeś przed chwilą, to rzeczywiście są, znajdują się tam w utworze jak najbardziej.
0: Tak, tak. Te podstawowe, które
1: tak,
0: ty stworzyłeś.
1: Ale trąbka, bo da się ją tam wysłyszeć. Instrumenty dente, to jest też ciekawy motyw. Instrumenty dente, które są użyte w numerze, nie są instrumentami dentymi i jakby nigdy nie mieliśmy do dyspozycji trąbki przy nagrywaniu tego utworu czy saksofonu. To jest po prostu mój wokal przepuszczony przez odpowiednie wtyczki. Mogę to udowodnić, mam te ślady dalej na komputerze. Po prostu kumpel pokazał mi, słuchaj, jest taka świetna w ogóle wtyka, że po prostu zaśpiewasz do mikrofonu, a ci to zmieni na trąbkę. Mówię, pokaż.
0: Te trąbki, te gitary, co słyszymy w tym utworze, to jest po prostu twój zmutowany przez sztuczną inteligencję głos.
1: Można tak powiedzieć. Można tak to nazwać.
0: Zresztą posłuchajcie sami.

0: utwór piaskownica, można by powiedzieć. No, bawiliśmy się przy tym przednio. Pomysł na refren i na takie właśnie trochę falsetowe w klimacie zespołu Jungle podejście do tematu, no, pojawiło się bardzo nagle. Mieliśmy w ten dzień dokończyć trzy utwory. No, skończyło się na tym, że stwierdziliśmy, nie, zupełnie odrzucamy całą tą resztę, chcemy dokończyć to jak najszybciej musi zostać wydane. No, uważam, że do tej pory chyba najfajniejszy, taki najbardziej otwierający mnie utwór, bo on też trochę pokazał innego Gentka na zasadzie.
1: Tak.
0: Bardziej cwaniackiego, tego, którego można zobaczyć gdzieś tam na wyjściu w piątek czy w sobotę do jakiegoś lokalu, tego, który wchodzi gdzieś tam na parkiet, żeby trochę potańczyć. To jest właśnie ten drugi Mateusz.
1: Który lubi tańczyć?
0: Lubię. I szczerze powiedziawszy, nie mam nawet problemu z tym, żeby robić to publicznie. Ja też jestem, miałem kiedyś epizod z tańcem towarzyskim przez 4 lata.
1: Czyli rozumiem, że walc angielski, wiedeński, cha-cha, rumba, salsa, quickstep, jive.
0: Zdecydowanie. Ja też mam bardzo, może niewybredne podejście do muzyki, do której będę tańczył, ale te takie właśnie funkowo-groove'owe, taka gorączka sobotniej nocy, to jest totalnie coś, co ja chcę przeżywać.
1: Blues Brothers.
0: Trochę tak. No, jeżeli już gdzieś wychodzimy ze znajomymi, to cieszę się, jeżeli oni też mają właśnie tą taką zajawę na to, żeby iść i gdzieś tam wkroczyć na parkiet. No, jest to dla mnie przyjemna rzecz.
1: Chodzisz też na koncerty, gdzie robi się pogo?
0: Miałem taką przyjemność. Raczej, no, pogo to już jest taka, bardziej to się walczy o życie, nie? W sumie niż się tańczy, ale dalej fajne, no.
1: Powiem ci szczerze, że ja osobiście wolę feeling.
0: Cieszę się, ja też jednak bardziej preferuję takie rzeczy.
1: Do tego można się fajnie pobujać.

0: Mateusz Gędek w Radiu SK2 i 2024 singiel Daj mi znów żyć. Tutaj kontynuacja tego Mateusza z feelingu.
1: Trochę tak, bo ten utwór też jest taki trochę żywy, taki gitarkowy, tutaj można sobie podańczyć, pobujać. Utwór w zasadzie w całości został wykonany przeze mnie, wyprodukowany, napisany, zaaranżowany i w ogóle wszystko się wydarzyło tam u mnie w pokoju. Też pewne patenty zostały przeniesione z feelingu, bo na przykład ta stukająca butelka, która gdzieś tam cały czas jest, bo to się odnosi też oczywiście...
0: Powinie.
1: Ta była po wodzie, z tego co pamiętam.
0: A.
1: Butelka jest w sumie po to, bo odnosi się jednak to do całej wizji kampanii, do kampanii Szkło Must Go On, na potrzebę której powstał też ten utwór.
0: Ten kawałek jest również związany z grubszą akcją.
1: Zgadza się, tak. Od jakiegoś projektem czasu jestem...
0: Projektem bardzo ciekawym, tak, ekologicznym.
1: Dokładnie. Jestem ambasadorem właśnie kampanii Szkło Must Go On. My zajmujemy się promowaniem segregowania szkła w internecie. Trochę zwiększamy tą świadomość Polaków odnośnie segregacji szkła, co jest super. Ja uważam, że to jest świetna misja. No i właśnie pomysł na piosenkę tak padł, że kurczę, może by tak to jeszcze czymś właśnie podciągnąć, wykorzystać jakieś fajne patenty, na przykład te butelki, tekstowo zawrzeć tam jakieś takie smaczki, które też się do tego odnoszą, pokazać, że można napisać fajny tekst, który jednocześnie gdzieś tam pokaże, że szkło na przykład do zielonego, pokombinować z tym. Świetna sprawa, cieszę się, że to się udało. Tak trochę ja się wcieliłem w taką butelkę, na zasadzie taką, której jeżeli już się nie potrzebuje, to można ją wyrzucić, tylko że jeżeli już, to wyrzućmy do tego zielonego. Tam,
0: i odłóż
1: powinienem być.
0: I odłóż delikatnie,
1: tak,
0: żeby się nie potłukło.
1: Nie rzucaj, postaraj się mnie gdzieś tak jakoś zostawić w taki sposób, żeby
0: ktoś jeszcze mógł do tej butelki
1: żeby
0: wlać
1: mógł...
0: miłość.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że fajny zabieg też w połączeniu właśnie jednego motywu dosyć popularnego, czyli właśnie tego miłosnego z tym tematem całej kampanii.
0: Kampanii Szkło Must Go On.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Stoisz na przystanku i widzisz, jak ktoś pali papierocha i wyrzuca peta.
1: No jest to nieuprzejme, jest to niemiłe. Co prawda wiem, że na tyle dużo osób to robi, na tyle jest to powszechne, że nie mam jakiegoś takiego zapalnika, żeby podejść i zwrócić uwagę, powiedzieć, podnieść to.
0: Co musiałoby się wydarzyć, żebyś podszedł i komuś zwrócił uwagę?
1: Znaczy, gdybym widział, że ktoś jawnie, nie wiem, dokończy coś jeść i wyrzuci ten papierek, razi to w oczy definitywnie.
0: Tak.
1: Wtedy rzeczywiście mogę podejść i powiedzieć, przepraszam, mógłby pan ten papierek wyrzucić do kosza. Jeżeli chodzi o butelki szklane, no to jest już taki najbardziej oczywisty temat, że totalnie nie ma co ich zostawiać w krzakach, nie ma po co ich rzucać w krzakach.
0: One się chyba najdłużej rozkładają ze wszystkich
1: rzeczy,
0: nie? No zgadza
1: się. I też prawda jest taka, że w tym momencie kosze są na każdym skrzyżowaniu. Ciężko jest iść przez Warszawę i nie mieć gdzie wyrzucić butelki, opakowania, czegokolwiek. Więc nie rozumiem w ogóle motywu typu wysilę się i rzucę ją daleko w krzaki, a podtrzymam ją przez 30 sekund jeszcze i wyrzucę ją zaraz tam przy tym koszu, koło którego będę szedł. Bo my, mam wrażenie, jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy świadomi, jak proste to jest, że te butelki idą rzeczywiście do recyklingu, są sortowane i później są wydawane jako nowe butelki. To jest niesamowicie proste. Też miałem przyjemność być w sortowni szkła, zobaczyć, jak to wygląda właśnie w związku z kampanią. I to jest niesamowicie szybki proces. Tam w ogóle nie ma żadnych, że tak powiem, problemów po drodze. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby ta butelka tam trafiła. A my jak chodziliśmy, robiliśmy ankiety, no nie ukrywam, że dużo osób nie wiedziało zupełnie. I to byli ludzie młodsi, to byli ludzie starsi, to byli ludzie w takim średnim wieku. Zdarzały się przypadki, że oni na przykład nie wiedzą, że się wyrzuca tego zielonego, tak? Wydaje mi się, że my edukujemy ludzi w każdym wieku. Jest to uniwersalne w każdej kwestii.

0: Daj mi znów żyć to jest numer, który promuje projekt.
1: Zgadza się.
0: Szkło Must Go On. A czy muzyka cię wzrusza?
1: Definitywnie, jak najbardziej. Są takie utwory, których ja...
0: Masz czasami tak, że...
1: Ja je uwielbiam za
0: to, oczy są właśnie szklane.
1: To są najczęściej te piosenki, które gdzieś tam mnie tak złapią za kudły i przyciągną je do mnie. Coś, co mnie rzeczywiście czy bolało, czy coś, za czym ja tęsknię, czy cokolwiek, co rzeczywiście...
0: Ja sobie wtedy myślę w tych momentach, bo czasami akurat doświadczam takiej sytuacji, o której teraz mówimy. Ja sobie wtedy myślę, kurczę, ale ten akurat artysta musiał obnażyć się w 100% ze swoich emocji.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie to clue muzyki, że wyrzucamy z siebie najprawdziwsze rzeczy, jakie tylko jesteśmy w stanie. Ja też nad tym pracuję. Na pewno jeszcze przyjdzie moment, gdzie będę jeszcze bardziej świadomy tego, co chcę powiedzieć. No tylko, że to wymaga czasu, bagażu doświadczeń i umiejętności, nad którymi cały czas pracuję.
2: Niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych spraw. Czasem ja, czasem ty. Nie wyliczajmy sobie nic.

0: Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Na zakończenie naszego fantastycznego spotkania chciałbym cię zapytać, czy jesteś osobą, która śledzi social media?
1: Jestem w social media bardzo oporny, jeżeli chodzi o TikToka, jeżeli chodzi o Instagrama. Jakby chcę to robić, tylko że nie do końca jeszcze umiem się tak pozbierać do tego, ale śledzę. Generalnie tak, no mam ludzi, których obserwuję i czerpię z nich też różne inspiracje.
0: A komentarze na YouTubie,
1: tak,
0: czy też?
1: Tak, zdarza mi się, no. I zastanawiam się, czy wyłapałem tam coś takiego, co by było interesujące dosyć.
0: Wszystkie pozytywne.
1: A, bo my tak sobie pomyślałem, że skoro weszliśmy na ten wątek, to może coś...
0: Że zaraz już klapnę, nie?
1: Że kurczę, może jednak jest jakaś rzecz, o której nie wiem, no niekoniecznie wiem i coś się wydarzyło, ale nie, tak, jakby bardzo to jest miłe i ja staram się odpisywać na te komentarze. Co prawda przez tą moją oporność i przez moje problemy w stylu, zaraz to zrobię.
0: Jedyny negatywny komentarz to był taki: Mateusz, kiedy w końcu odpiszesz?
1: O, no to właśnie to jest to. To jest właśnie to, że ja tego nie robię, bo ja jestem złośliwy, czy nie robię tego z olewatorstwa, tylko ja sobie wchodzę do domu, mam masę rzeczy do zrobienia i są te komentarze i ja mówię, dobra, to ja zaraz odpiszę. No i jest godzina tam 16 i ja o 23, jak już się zbieram do spania, to sobie przypominam, ej, miałeś odpisać gamoniu, nie? Że tam pajacu sobie powiem i po prostu takie, no jest to moje
0: lepiej zapomniane. Odpisz, bo potem już jest tylko hejt.
1: Wiem, dlatego skończymy i idę zaraz podpisywać w takim
0: układzie. Boisz się hejtu?
1: Nie, zupełnie nie. Było to coś, z czym ja miałem bardzo dużo do czynienia w trakcie Dreamersów, w trakcie zespołu i mnie to nigdy jakoś nie ruszało. Jakoś tak nie było to dla mnie.
0: To jak sobie z tym radziłeś?
1: No przede wszystkim miałem świadomość tego, że krytyka jest konstruktywna, jest jakaś taka krytyka, która ma jakieś podstawy. Mm-hmm. Jest krytyka na zasadzie albo ja cię nie lubię i ci zazdroszczę, to tak ci powiem. Ją jest bardzo łatwo rozpoznać. Da się bardzo łatwo zrozumieć, czy ktoś pisze to dlatego, że rzeczywiście chce, żebyś coś mógł zrobić lepiej i ma dla ciebie jakąś sensowną radę, a czy jest to osoba, którą po prostu coś piecze i nie potrafi tego przeżyć. Więc hejt nigdy nie był jakimś problemem.
0: Na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też możemy śledzić twoje poczynania.
1: Jak najbardziej, zachęcam bardzo serdecznie.
0: Plany na najbliższą przyszłość.
1: To jest fajny motyw, bo teraz prawdopodobnie pojawi się jeszcze jeden utwór. Będzie to utwór z festiwalu w Toruniu, który miałem przyjemność wygrać.
0: Cóż to za festiwal? Opowiadaj.
1: Festiwal piosenki autorskiej, Cała Jaskrawość. To już była czwarta, piąta edycja tego festiwalu. Tam chyba, nie wiem, z 500 zgłoszeń wyłonionych zostało 10 najciekawszych wykonawców ze swoimi autorskimi utworami. No i I przez 3 dni po prostu siedzieliśmy na warsztatach, na próbach, maglowaliśmy te utwory. To były niewydane jeszcze wcześniej kompozycje tych ludzi, którzy się zgłosili. Pojechałem z piosenką, która w zasadzie była demówką, która nigdy nie miała w planach osiągać niczego dużego, a się okazało, że wygrała festiwal, na którym było naprawdę bardzo, bardzo dużo osób.
0: Czy na ten utwór czekamy?
1: Ja w sumie też na niego czekam, bo czekam, aż wróci z masteringu. Mogę zdradzić, że Niebieska Woda się będzie zwał utwór. Będzie to jeszcze taki powrót właśnie zimowo, jesienny do takich lulabajek, które ja lubię sobie wypuścić. A od nowego roku zamykam się na, myślę, 3 miesiące i płyta. Jakaś epka, jakaś płyta. Nie wiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo muszę jeszcze przeliczyć sobie wszystkie za i przeciw. Chciałbym, żeby to było skupisko kilku utworów, kilku nowych utworów. Zależy mi na tym, żeby nie wracać już teraz do rzeczy, które
0: były tego, co wydane. Już w lecie śmiga.
1: Tak, dokładnie. Chcę, żeby to były... Co prawda może tak być, że feeling się na tym albumie pojawi, że pojawi się na tym jeszcze ta Niebieska Woda, ale zupełnie będą to nowe rzeczy, które będą okraszone już konkretną koncepcją i które będą spójne ze sobą już tak całkowicie. Bo nie ukrywajmy, w tych utworach, które wydawałem wcześniej, no to jest dosyć duży rozstrzał stylistyczno-wizerunkowy. Tak można odnieść wrażenie, że jeszcze szukam siebie, co jest prawdą. Ale po nowym roku myślę, że zupełnie będę gotowy na to, żeby oddać coś ładnego i coś kompletnego.
0: Czekamy na tę twoją pierwszą płytę. Ja na przykład już nie mogę się doczekać. Te single, które do tej pory powstały, no to może znajdą się na kolejnym wydaniu, jakimś krążku, który będzie, załóżmy, nazywał się Deluxe. I to już będą dwie płyty z kawałkami, które już teraz możemy słuchać w mediach społecznościowych. Mateusz Gędek, gościem Radia SK2. Dziękuję ci serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo mi miło. Pięknie dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej, chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stanki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofowała, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne, soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rokowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę. SK2.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. Ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Ja no wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia?
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK2.

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to królowa łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz królowa łez też się pojawi.

0: Szula w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze cosobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie, na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
4: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa. Pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
1: 15 zł.
4: Lepiej.
1: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
4: Z kuponami?
1: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Łukasz Bogdan, witajcie. Zoo zaprasza w najbliższą niedzielę na specjalne wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt. 4 października w Orientarium będzie można, uwaga, wcielić się w zoologicznego detektywa i rozpoznawać zwierzęta po piórach, sierści czy śladach łap. Nie zabraknie też zagadek dotyczących anatomii i zagrożeń dla dzikich gatunków. Na odwiedzających czeka 5 stref edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. Bawcie się dobrze.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Jest 10. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
15: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
16: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
17: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
16: A jaka idealna będzie cena benzyny?
15: No, myślę, że te 5,19.
14: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej, jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej i o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie Będę Julią. Najlepiej.

0: jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyk, Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu. A jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz. SK

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nosprze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka, ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać Wypuśćcie mnie stąd, bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu. SK

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć jedną i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Paluch, this World Wars, World War.
3: SK2.
4: Autopromocja.
5: Pomidorowa czy żurek?
4: Rosół czy barszcz?
5: Schabowy czy mielony?
4: Pierogi albo bigos?
5: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
5: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie, Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hamczak, trzymajcie się.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
16: Jest 11. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
17: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
16: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
18: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
16: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
19: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
20: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
21: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecim na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać ci swój PIN do karty. Może ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię, jeżeli ktoś z was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchy mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i pod nogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można i nie można też ich zostawić, że na przykład nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
9: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: tak smakuje. To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi umami, sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego umami nie ma. I teraz wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
1: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też.

0: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: MG Krotowski robi spektakularny wjazd do nowej lokalizacji w Łodzi. Już od 1 października showroom MG Krotowski otwiera się przy Alei Bartoszewskiego 13. Przyjedź, poznaj pełną gamę modeli MG, umów się na jazdę testową i poznaj radość z jazdy MG na własnej skórze. Nie przegap najlepszego. Od 1 października MG Krotowski Łódź Południe przy Alei Bartoszewskiego 13. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Kabaret Neonówka powraca z nowym programem Pokolenie DNA. Przygotujcie się na dużą dawkę śmiechu, błyskotliwe riposty, zaskakujące skecze i świetną grę aktorską. Neonówka po raz kolejny bierze na warsztat wytaczającą nas rzeczywistość, dostarczając oczywiście mnóstwo dobrej zabawy i powodów do śmiechu. Pokolenie DNA to gwarancja kabaretowej rozrywki, a to już 10 października w Sport Arenie w Łodzi, początek o 16.30. Wkrótce będę miał dla Was zaproszenia właśnie na ich występ. Do usłyszenia.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
19: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
20: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
21: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
19: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisko. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
12: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
13: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie, natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca, szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent, kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać pięć smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku, dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają od środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos. To są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym i jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, w panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz Borowika nazywało się generałem grzybów, czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, który można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie, mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy, a do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, Ładocha, no ale to jest taka audycja, Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu.

0: Powany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, to bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
14: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
13: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
15: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
13: Na dalszą część soboty? Tak. Odpoczywać w końcu weekend.
15: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna, złota polska jesień.
13: A można, można się
15: no
13: wybrać.
15: No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
13: To się zgadza.
15: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i uchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2

Numer idealny pod sobotnie sprzątanie. Dede Negra, Kawałek podłogi. A za moment duet piękny, idealny, Kuba i Kuba. I chłopaki, słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski.

0: Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.
3: I po reklamie.

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Łukasz Bogdana, cześć, witajcie. Co zrobić, gdy nagle przestaje działać telefon, internet i komunikacja miejska? O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, będzie można dowiedzieć się podczas Azyl Expo w Łodzi 19 i 20 października.
16: Będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego.
15: Mówi Anna Adamska, organizatorka. Oprócz wystaw zaplanowano też panele, szkolenia i zajęcia dla dzieci.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
18: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
17: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
0: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
19: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
0: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
19: Można zaszaleć, proszę bardzo.
0: No na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina Van Dessel, dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów.
20: Polskich hitów.
2: SK2.
10: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk Pana Sewicz i Pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa i pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem i internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2.

0: szczęście. To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną.
7: Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie, miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
8: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
9: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tyson Spa.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Co w tym domu nie?

0: standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
0: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach, Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe, zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina. I teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem.
1: SK2. Reklama.
2: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. Lawendowe Termy.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Tyson Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz 2 vouchery w cenie jednego. TysonSpa.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w

0: Zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
25: Co? Gdzie? Kiedy?
26: Łukasz Bogdan, witajcie. Sound Edit świętuje 18. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit z okazji 18. edycji po raz kolejny zaprosi do Łodzi artystów z Polski i ze świata. Mówi Maciej Werk, pomysłodawca i dyrektor festiwalu.
27: Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim w doskonałych warunkach byłego wokalista grupy The Stranglers i te wielkie przeboje, będzie Legia Nerka.
26: A muzyczne wydarzenie od 23 do 27 października w Łodzi. Główne koncerty zaplanowano w klubie Wytwórnia.
24: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104. mitsubishi.satal.pl.
0: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina Wandesel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

0: Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdydurkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie.
1: SK2.
0: A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. E viva l'arte!

Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto, Dzień Kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia. SK2. Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: PRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20. Czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co?
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tyson Spa. Masaż Tyson.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz

0: Turba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
5: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17 w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne, Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla 2 osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony.
1: SK2.
0: A teraz Mira Fiori od Artura Rojka.
2: Jest łatwo.

0: Puppy Love, Chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar, Luz Polokaj, właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Zanim powiesz, pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjedą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen Witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Tajzen Spa. Masaż tajski i balijski. Podaruj sobie chwilę relaksu. Zrób komuś prezent. Tylko teraz dwa vouchery w cenie jednego. Tajzenspa.pl.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zanim powiesz, Pani Ewo, organizujemy szkolenie, przyjadą goście z zagranicy, potrzebujemy perfekcyjnego miejsca, nowoczesnych sal, profesjonalnego sprzętu, komfortowych noclegów i dobrze byłoby, żeby jeszcze był basen i to z wodą termalną. Po prostu wejdź na lawendowetermy.pl. Lawendowe Termy w Uniejowie. Miejsce, w którym biznes pracuje skuteczniej. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna organizacja i dedykowany opiekun sprawią, że każde spotkanie przebiegnie dokładnie według planu. Zapytaj o ofertę konferencyjną już teraz. lawendowetermy.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: ty.
1: SK2 Łódź.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.